Ja, poszłochanem. A nasz te bukur. Ja poczuł ty. O, Bella Donna. Fajl, a mu da się kodin cikanem, brat? Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane. Club FM, Kaperadion. Kaperadion.